0: figli alle bambine accese.
1: Teraz dla sam podpisz, my backup na tym roku. Ale się bliżej, że to jest.